0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Lenkų kalba.
2: Audycja w języku polskim. Przed mikrofonem Renata Dunajewska. Witam słuchaczy na antenie programu LRT Klasyka i zapraszam na półgodzinne spotkanie radiowe, w toku którego nadamy rozmowę ze Stefanią Tomaszun o rozpoczynającym się jutro Festynie Kultury Polskiej Ziemi Szerwińskiej. Natomiast Piotr Szymański opowie o przygotowywanej akcji Żukiem dla Życia, jak też zachęcie do wzięcia w niej udziału. A zaczynamy nasz program od aktualności z kraju. Po wczorajszym wieczornym gradobiciu i silnym szkwale, które spustoszyły rejon orański, nadal trwają prace związane z usuwaniem powalonych drzew oraz przywracaniem dostaw energii elektrycznej. Wicemer rejonu orańskiego Alwidas Werbickas poinformował, że najbardziej ucierpiało starostwo Marcinkańce, gdzie powalone drzewa zablokowały drogi. Jedno z drzew przewróciło się na budynek mieszkalny, jednak nikt z mieszkańców nie odniósł obrażeń. Do usuwania skutków nawałnicy skierowano również strażaków sąsiedniego rejonu Olickiego. Burza wyrządziła szkody także w rejonie Loździejskim. Mer Ausma Miśkinienie przekazała, że mimo zniszczeń żaden z mieszkańców nie ucierpiał. Rzeczniczka Litewskiej Państwowej Straży Pożarnej i Ratownictwa poinformowała, że w ciągu ostatniej doby skutki burz najbardziej dotknęły okręg wileński,

0: może nawet nieprawdziwe. W rozmowie z radiem LRT podkreślił, że odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące tego zdarzenia przyniesie dopiero postępowanie przygotowawcze. To właśnie w związku z tą sprawą szef WSAT spotkał się z krytyką ze strony premiera oraz ministra spraw wewnętrznych. Minister spraw wewnętrznych Martina Skatelinas polecił przeprowadzenie kontroli służbowej w związku z domniemanym incydentem. Doradca ministra spraw wewnętrznych Zygmunta Skalpoka stwierdził, że kierownictwo Straży Granicznej zbagatelizowało skalę zdarzenia i niewłaściwie poinformowało ministra o incydencie, do którego miało dojść w Kopciowie. Zdaniem Kalpokasa właśnie dlatego konieczne było wszczęcie zarówno kontroli służbowej, jak i postępowania przygotowawczego. Przewodnicząca opozycyjnego ruchu liberalu Wiktoria Ćmielity-Nielsen oświadczyła, że nie wyklucza kandydowania w wyborach prezydenckich, które odbędą się w 2029 roku. Jednak podkreśliła, że obecnie najważniejsze są zbliżające się wybory samorządowe. Zdaniem liderki liberalów, zbyt wczesne rozpoczynanie kampanii wyborczej zazwyczaj nie przynosi nikomu sukcesu. Wybory prezydenckie na Litwie planowane są na maj 2029 roku. Z danych Litewskiej Agencji Energetycznej wynika, że ceny paliw w krajach Unii Europejskiej rosną już piąty tydzień z rzędu. Dyrektor agencji Agnia Baguciute podkreśliła, że ceny paliw na Litwie nie przekraczają średniej unijnej. Jej zdaniem w najbliższym czasie paliwa powinny jednak zacząć tanieć, ponieważ spada cena ropy naftowej na światowych rynkach. W porównaniu z państwami sąsiednimi benzyna na Litwie jest najtańsza, natomiast olej napędowy należy do najdroższych. W małej miejscowości Miedziugi, gdzie wspólnota polska jest nieduża, w tym roku organizowany jest Festyn Kultury Polskiej Ziemi Szerwińskiej Śpiewaj z nami. Wydarzenie ma na celu pielęgnowanie tradycji, języka i zwyczajów przodków oraz integrowanie lokalnej społeczności. Mimo, że liczba Polaków z roku na rok maleje, mieszkańcy z dużym zaangażowaniem przygotowują to wyjątkowe święto. Choć społeczność polska w tej miejscowości jest coraz mniej liczna, festyn pokazuje, że tradycje można zachować i przekazywać kolejnym pokoleniom. Dzięki takim inicjatywom pamięć o polskiej kulturze pozostaje żywa, a wspólne świętowanie wzmacnia więzi między mieszkańcami. Rozmawiam z organizatorką tego wydarzenia, Stefanią Tomaszyn, prezeską szerwińskiego oddziału ZPL, kierowniczką zespołu Czerwone Maki.
1: Najbliższą sobotę we wsi Miedziuki w rejonie szerwińskim odbędzie się tradycyjny festyn kultury polskiej ziemi szerwińskiej. Panie Stefanio, jak zaplanowany jest program tego wydarzenia?
2: No program taki dość, można powiedzieć, że szeroki, obszerny. Robimy te święto w Miedziukach, dlatego że tam większość naszych Polaków jest, większe skupisko, a będzie najpierw o drugiej godzinie zaczną się edukacje dla dzieci, no i nie tylko dla dzieci, rodziców, dla wszystkich chętnych. Będą specjaliści uczyć, wyrabiać różne tam rzeczy, takie piękne, z wełny, paciorków, no może jeszcze inne jakieś zabawy, to będzie cała godzina trwało takie przyszykowanie, jakby podejście do święta. W tym czasie będzie jeszcze przedstawiona wystawa, która będzie pokazywać najwięcej ludzi, którzy przez tyle lat u nas dbają o polskość, zachowują polskość, dzięki czemu na naszych ziemiach ona kwitnie. No i już o godzinie 15 zacznie się festyn, czyli zaczną się występy artystów naszych. A w drugiej części wystąpią Dariusz Niedźwiecki, no to już solista, i kapela kawalerów podwileńskich.
1: Panie Stefanio, pani mówi, miejscowe, lokalne zespoły w pierwszej części wystąpią. To są ludzie, którzy mieszkają tutaj na tych terenach wokół właśnie tej wsi w rejonie szerwińskim, czy jednak już
2: tak,
1: poza?
2: Tak. Ten raz my z daleka nie zapraszaliśmy zespoły. Po pierwsze, że nie mieliśmy należytego finansowania. Nie mamy finansowania, więc robimy to bardzo z określonymi finansami. I dlatego też nie możemy kogoś zaprosić dalej, bo nie mamy czym zapłacić ni transportu. Nawet w tym roku po raz pierwszy nie będzie u nas występował żaden zespół z Polski. Bo znowu nie mamy możliwości takiej przyjąć tutaj jakiś zespół.

0: związku z tym, że i Polska w tym roku dla nas jakoś no, poskąpiła, nie otrzymaliśmy żadnego grosza na naszą imprezę. To jest no, chyba trzeci raz z kolei, kiedyś my nie otrzymaliśmy żadnych finansów. No, ale mamy nadzieję, może w przyszłości coś tam naprawi się.
1: A w samorząd rejonu Szerwińskiego, czy w jakiś sposób się
0: włączy? Nie. No to jeszcze tutaj to nawet, ja, nawet jeżeli bywają jakieś tam pieniążki, nawet my nigdy nie wiemy, że coś tam gdzieś rozgrywa się, jak może jakieś projekty. Kiedy bywają jakieś zebrania, to nawet nas nikt nie zaprasza. To taka jest prawda. A ten raz jeszcze chciałabym powiedzieć, że już w zeszłym roku, kiedy my robiliśmy w Szawlach święto, no to ja nie wiem, czy to takie zbieg okoliczności, czy to zrobione było specjalnie, zrobili w Olanach swoje jakieś tam święto. My to zrozumieliśmy także, żeby odebrać od nas widzów. A w tym roku jeszcze lepiej. Zamiast tego, że w Olanach będzie w ten samy dzień i w Jawnionach zrobiono w ten samy dzień przy starostwie i znowu święto. No, my rozumiemy to, żeby nas jakoś zupełnie uszczuplić. Ale my to raniej postanowiliśmy w tym roku święto organizować w Miedziukach. I to nam jakby nie bardzo zaszkodzi. No ale tak jak widać, to nie ma tej dobrej woli, dobrej chęci, nie ma.
1: Żeby wspólnie działać jakoś i...
0: Nie. No, bywa czasem zaproszą na jakieś tam dni starostwa bywają. Bywa, że zaproszą i w tym roku zaprosili. No, ja nie wiem, bo może nie mają komu zaśpiewać. Lepiej, żeby tam nas jakby chyba... Może nie bardzo i było. Taka jest prawda.
1: Zespół Czerwone Maki przecież już od dawna działa, koncertujecie, już macie swój repertuar.
0: Tak, właśnie. Zespół już ja nie wiem się powiedzieć, teraz 37 lat jak działa.
1: No i jest znany już w okolicach, w ogóle na Wileńszczyźnie też.
0: No to, no to staramy się, trzymamy się jak mogąc, no chcemy zachować w tym zakątku polskość, choć ile, na ile możliwe. Trudno robi się, coraz dalej to trudniej, starzy ludzie odchodzą, młodzież wyjechała, a najechali wcale cudzy ludzie z dalej. Ale jakoś my działamy nie tylko dla swoich ludzi pobliskich, ale na cały rejon. Także kto chce nas, komu ta podoba się nasza działalność, nasze festyny, to ludzie przybywają bardzo chętnie.
1: A proszę mi powiedzieć, dzieci z polskich rodzin, czy mają przedszkola z polską grupą i do jakiej szkoły przyjeżdżają?
0: No tak, to powiem, że widzisz, to szkoła to takie położenie. U nas w ogóle... W pobliżu nie ma żadnej szkoły. Najbliższa szkoła w Szerwintach to litewska. Ja już mówię o litewskiej. Najbliższa, 15 km z Jawnion, a jeszcze jest w Muśnikach, do której wszystkich dzieci z wiosek dowożą. Na przykład z Olan, jeżeli wiozą tam dzieci, to tam mają jakieś chyba około 20, więc przeszło kilometrów. Ale nie, a Majszogola od Jawni jest 9 kilometrów i tam jest polska szkoła. Także nasze dzieci, jeżeli jest taka chęć, to uczęszczają do szkoły polskiej do Majszogoły. I tam jest taka rodzina właśnie i od Olan, z Bud rodzina i tam trzy dzieciaczki dowożą tych dzieci do Majszogoły. A tak to najwięcej spuszczają do litewskich tych szkół. A i tych dzieci tu bardzo mało. Ja mówię, bardzo naszych mali pozostało ludzi. A przyjezdni, wiadomo, oni puszczają do swoich litewskich szkół.
1: Dobrze, ale jeżeli na przykład rodzina polska mieszka w tej miejscowości, organizujecie jakieś spotkania, koncerty. Czy młodzież z tych rodzin się przyłącza w jakiś sposób?
0: Młodzież? No wiadomo, młodzi ludzie, oni mają swoje interesy. Oni bardzo takie, no jak to powiedzieć, to praca, to zaraz zakładają rodziny, mają jakieś sprawy. Ale na nasze imprezy naprawdę przychodzą chętnie. My działamy razem z Majszogolą. Także jak jesteśmy w tej samej parafii i nasze dzieci, które chodzą do polskich klas i z Jawnion, i z Miedziuk, i z Borskun, z Gudaliny, to właśnie są nasze dzieci i to razem, w takim wypadku razem działamy, razem pracujemy, dołączamy się jakby do Majszogoły, koło Majszogoły, tutaj z

0: Купямися. Якби нам то ближе, та і район Віленський, і ми ще в Волині жили Шервінти. Я ж не пам'ятаю, коли була в Шервінтах на Свінці, яким, а в Мишаволі завжди було. І так і наші люди, наші і старці, і молодіж, і буваємо так, ежелі то Литовська імпреза, вінці там ядов, ті, ктурим близько та культура, а близько культура наша польська, наша тут тутейша. Значить, я думаю, до Миша Голи тут.
1: Єднак збираємося люди на такі фестини дорочні, які організуєте? Споро буває люди?
0: Ну, у нас немало буває, немало. Ну, приходили, овшем, є Литвіни приходили, але я мовлю, так спеціально роблю, щоб, ну, може, поляці там, але і там, наприклад, Олянське. Ну, відомо, вони не поїдуть зараз до Медюк, бо для них і до Медюк, то хіба коло 20 кілометрів, ну, то пійдуть там на те своє. Ну, то таким способом, я якби от нас їх є. Відбираю. Ну, але ми не переживаємо, у нас бензі люди, напевно.
1: Ви, пані, напевно. Як ще мові, кожен товар має свого купця.
0: Так. А нас дуже любить, і хто ж любить, то любить. А хто, може, не любить, то направда не любить. Ну, то це зробить.
1: Ну так, але кожен знайде щось на себе.
0: Я тим самим стараємося, поки є ще може, ми стараємося якось там працювати, робити на своєму терені, щоб було там польський язик, польська пісня. Було б слухати, що такі люди тут є на тій землі. Ну, трудно для нас трохи ж робити, але якось.
1: Без таких заангажованих людей, як пані, то ніц би хіба в оглі не було. Ну, є така група, яка це діяла, що зробить.
0: Ну, моя потягом за собою, ну, і ж мам зараз таких трохи таких і застемців зараз, хто ж, направда, дуже так прежні діляють, і з молодих. От моя мам п'ятькул зв'язку поляків на Литві, в районі Шервінським. Ну, і дуже є з таких от даних, от Буйницькі, потім та Каспареня ново влончилася зараз, власні, дзінки їм те наше світло. Їх, там є локальна їх організація локальна, називається Мєздюку Крашта, так по-літевську, бо може Літвіна, вона полька, он зараз цим старостом вийшов Боля. Він сьогодні нас приносив, приїли там до своє скшидло в тим року. Ну і власне допомагаю, так пришкували нам те поміщення, чи дуже дуже помогли. То я мислю, що буде пекне свято.
1: Ну, а добре речі завжди се множу, і тен от дзвінк взраста.
0: Цілі лят його зачелись ми. І свято було наперв в Явнюнах. Пізніше тут і та школа розвалилася, не було де навіть і пронду взяти сконт. Він прибралися до Шавель, там зроблено одновлено будинок, то там добре нам вигодні. В Борсмунах були один раз, зараз там ж нема школи, там ж ніх нас не прийме, бо там ж тільки торти пекуємося, банкухини. Ну і тут, і втеді, зараз в Медюках по раз другі. Ну, чили так собі для своїх людей ділами. Бачу. Тож буде. А могли б ще в Шервінтах зробити? Я мовили, для кого? Ми маємо своїх людей, ми ділами для своїх людей.
2: На 22-й традиційний фестин культури польської землі Шервінській «Співай з нами» запрошала панства Стефанія Томашун, президентка Шервінського відділу ЗПЛ, керівничка зеспілу «Червоне маки». Są podróże, które mają wyjątkowy cel. Nie chodzi w nich o pokonywanie kilometrów, lecz o niesienie nadziei, wsparcia i realnej pomocy tym, którzy najbardziej jej potrzebują. Akcja Żukiem dla Życia powstała z przekonania, że nawet niewielki gest może mieć ogromne znaczenie. Uczestnicy wyruszą w drogę kultowym Żukiem z Krakowa, aby połączyć pasję do motoryzacji z pomaganiem i wspólnie wesprzeć hospicjum imienia błogosławionego księdza Michała Sobocki w Wilnie oraz jego podopiecznych. Każdy przyjechany kilometr, każda wplata i każde udostępnienie tej inicjatywy przybliżają do celu zapewnienia lepszej opieki i większego komfortu osobom, które każdego dnia mierzą się z najtrudniejszymi wyzwaniami. Do wspólnej podróży zaprasza dziś Państwa wolontariusz hospicjum Piotr Szymański.
3: Rozpoczęła się kampania promocyjna akcji Żukiem dla Życia. Co jest jej celem?
4: Celem samej akcji jest uzbieranie na jednomiesięczne funkcjonowanie hospicjum wileńskiego. Tu mówimy o kwocie, którą hospicjum zawsze we własnym zakresie musi pozyskać.
3: Więc jak w ogóle zrodziła się taka idea? Bo start tej akcji będzie w Krakowie 4 września.
4: Zgadza się. Idea zrodziła się w momencie, kiedy jeden z kolegów odwiedził hospicjum i siostra mu uświadomiła, jak duże pieniądze są potrzebne na to, żeby hospicjum funkcjonowało. Środki, jakie daje państwo litewskie, są dla hospicjum troszeczkę za małe i w ramach własnych starań hospicjum zawsze musi pozyskać dodatkową kwotę i to jest właśnie te 90 tysięcy euro. Mówimy o miesięcznych zapotrzebowaniach.
3: No i właśnie w tą akcję włączają się Polacy, obywatele Polski. Przede wszystkim chyba, bo ta trasa od Krakowa do Wilna przebiega przez tereny Polski.
4: Jeżeli mówimy o tej akcji, to tak, tu się zaangażowali osoby z Korony, z Polski. Jest dwóch wolontariuszy, ja i jeszcze kolega Robert Jagła, którzy no tak naprawdę mieszkamy tutaj w Wilnie na stałe. Natomiast większość osób, które są zaangażowane właśnie są z Polski. Ale, żeby nie było, adresujemy to do wszystkich. I tych mieszkających w Polsce, i tych mieszkających na Litwie. Odbiorców tej naszej akcji.
3: Piękny busik, piękny żuk. Jak się właśnie on znalazł? Dlaczego żukiem? Czy to jest czyjś prywatny samochód, który tak, pojedzie?
4: Tak, to jest prywatny samochód jednego z kolegów, którzy biorą udział w tej akcji. Oni już podobną inicjatywę realizowali, więc też to było właśnie wtedy żukiem, to było wtedy po Polsce. I sami wpadli na pomysł, żeby właśnie zrealizować taki można powiedzieć, rajd, no ale tak, czy to rajd, no nie będziemy się tutaj z nikim ścigać, raczej to jest spontaniczny przejazd prędkością taki, który pozwoli, żeby żuk dotarł do Wilna.
3: Właśnie, stary samochód przecież.
4: Dokładnie tak, no już, nawet dokładnie nie pamiętam ile, ale te samochody jakieś 40 lat temu przestaną już produkować, więc no wielu Polaków tu z Wileńszczyzny nawet nie wie, że takie samochody były w Polsce produkowane.
3: Będzie przyciągał chyba też i ludzi, no bo to będzie atrakcja na drodze i w każdej miejscowości, gdzie on stanie.
4: Mamy taką nadzieję. Chcemy go ozdobić tak, żeby właśnie przyciągał wzrok, a zarazem ta prędkość przejazdowa. No i same trasy. Też nie wybieramy tras szybkiego ruchu. Będą to takie mniej ruchliwe drogi. Też, żeby ludzie mogli wyjść, o co też apelujemy, bo to jest dla nas jakieś takie paliwo napędowe. Wyjść, przywitać nas, pomachać. Jeżeli powiedzą, że jeszcze nas wspierają, na zasadzie trzymamy za was kciuki, to będzie dla nas ogromna motywacja do tego, żeby to zrobić w jak najlepszy sposób.
3: Czyli to ma wyglądać tak, że jedzie żuk, startuje w Krakowie, zatrzymuje się w różnych miejscowościach, no i tam wtedy prowadzicie taką kampanię, tak,
4: zgadza na rzecz hospicjum. Zgadza się. Dużo w tym będzie spontaniczności. Wyjeżdża żuk z Krakowa, będzie jechał przez Łagiewniki, Niepołomice, prawdopodobnie przez Bochnię. Będzie w Warszawie, zahaczy o Fundację Aniołów Miłosierdzia, będzie w moim rodzinnym Działdowie, będzie w Łomży. Planujemy Augustów, Suwałki, przejazd przez granicę. No i tutaj też nie autostradą właśnie zahaczyć jakieś miejscowości takie, żeby no tutaj też uświadomić wielu ludziom, którzy jeszcze nie wiedzą o istnieniu hospicjum, czym jest hospicjum. No i że zbieramy, mamy taką akcję, chcemy im pomóc.
3: No a jak to będzie wyglądało? Zatrzymujecie się w małym miasteczku, gdzieś tam, nie wiem, w klubie, w centrum kultury? Będziecie mieli spotkanie? Jak z tymi ludźmi tam?
4: W zależności od miasta właśnie. W Niepołomicach przywitają nas myśliwi. W Łomży przywitają nas społeczności lokalne. W Działdowie przywita nas prawdopodobnie jedna z takich największych firm. Może samorządowce. Liczę na to, że też jakieś lokalne grupy, mieszkańcy, parafie też, już nie pamiętam, w której miejscowości też któraś parafia chce nas przywitać. Także
3: czyli już ten plan taki mniej więcej macie?
4: Zgrubny jest. Natomiast też nie chcemy, żeby był on totalnie taki sztywny, biznesowy, można powiedzieć, bo jeżeli ktoś chciałby nas w jakiś sposób zaprosić do siebie, żebyśmy o niego tam zahaczyli, bo chce sobie z nami zrobić fotkę, bo chce powiedzieć, że dołącza się do akcji. Może jakaś firma chciałaby wesprzeć finansowo i tym się oczywiście pochwalić, bo to nie jest nic złego.

0: to zapraszamy. Odzywajcie się do nas, czy to przez Facebooka. Nas łatwo znaleźć właśnie Żukiem dla Życia, jeżeli się wpisze w przeglądarkę internetową, to już nawet sztuczna inteligencja wie, czym jest trasa akcja Żukiem dla Życia.
1: Ludzie będą mogli i na konto hospicjum przysyłać jakieś pieniądze, ale będzie też może puszeczka, gdzie tam można będzie wrzucić kilka groszy.
0: I mamy uruchomioną zbiórkę. Będziemy się starać nie zbierać jako taką gotówki. Raczej mówić, że jest oficjalna zbiórka. Jej link można właśnie znaleźć na profilu facebookowym Żukiem dla Życia. Natomiast na samym Żuku też będzie QR kod, gdzie po zeskanowaniu można będzie od razu przelać, wspomóc. Tutaj też bym apelował właśnie do obywateli nie tylko, znaczy nie mieszkających w Polsce, żeby się nie bać wpłacić, bo można to zrobić na przykład przez Google Pay, gdzie no, już większość z nas operuje takimi płatnościami. To są bardzo szybkie płatności, bezpieczne płatności. Każda najmniejsza kwota, no cóż, jest na wagę złota.
1: Tak jak siostra Michaela mówiła, każdy grosz się liczy.
0: Oczywiście, że tak. Ona jeszcze, pewnie Renato, pamiętasz, ona mówi, nie chodzi o to, żeby ktoś dał milion. Chodzi o to, żeby miliony dały drobną kwotę i hospicjum będzie miało spokojny sen, można powiedzieć, jeżeli chodzi o swoje funkcjonowanie.
1: Jeden samochód pojedzie, czy kilka?
0: No właśnie. Tu będą się dołączali do nas różne grupy właśnie samochodów retro. Mam nadzieję, że dołączą się też motocykliści. Natomiast już mamy parę tych środowisk, takich tych starych samochodów, które zadeklarowały, tak, dołączymy się do was. Oczywiście to nie będzie cała trasa, ale to będzie też takie fajne, że powiedzmy, nie wiem, one są tam z miejscowości X, wyjadą nam naprzeciw, wjadą do danej miejscowości, odprowadzą nas jeszcze kawałek, pomachamy sobie i jedziemy dalej, nie?
1: Jak długo potrwa ta akcja? Kiedy planujecie wjechać na podwórko hospicjum?
0: Planujemy wjechać na hospicyjne podwórko 11-12 września. To też właśnie, to jest też ten element błędu, że jeszcze może ktoś nas zaprosi i będziemy mieli...
1: Zboczycie jakieś... trochę z tej trasy.
0: Tak, dokładnie. I trochę z opóźnienia będziemy mieli. Natomiast 11-12 września chcemy wjechać na terytorium hospicjum. Tam mamy w planach też pomóc, ile się da siostrze, ale też i w planach mamy odwiedzenie paru parafii tutaj na Wileńszczyźnie. Jeżeli ktoś, jakie społeczeństwo, jakie środowiska chciałby nas zaprosić, śmiało zapraszamy.
1: Gdzie was można szukać? Na Facebooku?
0: Jesteśmy i na Facebooku.
1: Jakieś składać propozycje, czy właśnie poradzić się z wami o coś tam?
0: Dokładnie tak. Można nas znaleźć przez Facebooka. Wchodząc na profil facebookowy Żukiem dla Życia, znajdziemy tam e-mail i kontakty telefoniczne. Do administratorów można się odezwać, czy to przez Messengera. Jeżeli chodzi o nasze kanały, to jest nie tylko Facebook, to jest też Instagram, jest TikTok i jest YouTube. Także... gdzieś na pewno, jeżeli ktoś chce, znajdzie nas.
1: Takim swoistym szefem hospicjum w Polsce jest Fundacja Aniołów Miłosierdzia, którzy pomagają, organizują przeróżne akcje i tak dalej. No ale ludziom w Polsce nie trzeba mówić, czym jest hospicjum. Bo w Polsce są hospicje i ludzie wiedzą, jak one działają. Z kolei tu na Litwie jeszcze wciąż hospicjum potrzebuje reklamy, bo jeszcze chyba nie do wszystkich zakątków dotarła ta wieść.
0: Zgadza się. Dlatego to też jest takie właśnie, ta akcja ma takie podwójne dno, żeby utożsamić ludziom, że jest coś takiego właśnie jak hospicjum, po to, żeby no, też im mogli wspomnieć, ale często ludzie... potrzebują pomocy, nie wiedzą, gdzie się zgłosić, jeżeli ktoś z ich bliskich kwalifikuje się do tego, żeby powiedzmy można było go umieścić w hospicjum. I ludzie nie wiedzą o istnieniu tego hospicjum. Ja od wielu lat mam swoją taką misję, można powiedzieć, żeby właśnie utożsamiać ludzi, że coś takiego właśnie istnieje. Jak już będą wiedzieli, że coś takiego jest, to ta pomoc z ich strony, chociażby właśnie w kwestii tych odliczeń 1,2% podatku tutaj na Litwie, przyjdzie moim zdaniem sama.
1: Chociaż ludzie kojarzą, że hospicjum prowadzi siostra z Polski, że to jest polskie i tak dalej, ale siostra zawsze podkreśla, że tu nie ma podziałów na narodowość, na wyznanie, na wiek, na język i tak dalej.
0: Sama Renato, wiesz, w hospicjum tak. Mówi się w trzech językach, polskim, litewskim, rosyjskim. Też nie ma takiego.
1: Przychodzi ksiądz, przychodzi pop.
0: Zgadza się. Czyste miłosierdzie,

0: się tego nie ujął.
1: Piękne akcje i teraz właśnie we wrześniu hospicjum inicjuje kwiatek dla hospicjum, tak, żeby ludzie nie nieśli wiązanki ogromienne kwiatów, które później po kilku dniach są wyrzucane. No, każda akcja jest ważna, każdy ten
0: każda grup. Akcja, tutaj też właśnie szkoły mocno się w to włączają, tak jak mówisz tutaj, kwiatek dla hospicjum. Jest to naprawdę duża pomoc. Ja nieraz byłem przy liczeniu tych puszek, tych wpłat, tych darowizn, które zbieramy po różnych szkołach i naprawdę dla każdego, kto wrzucił choć raz do tej puszki, z mojej strony ukłon do pasa. Dosłownie dziękuję wam z całego serca.
1: No ale już się sprawdziło, że dobro się mnoży i wraca z większą siłą. To chyba każdy musi sobie jakoś tak uświadamiać, że czynisz dobro, masz z tego satysfakcję, nie liczysz, nie czekasz na jakieś tam podziękowania, po prostu od serca to robisz.
0: Oczywiście, że tak. Jak to mówią młodzi, karma wraca i te dobro, które właśnie czynimy na rzecz, nie tylko na rzecz hospicjum, ale w ogóle warto czynić dobro, też do nas wróci, prędzej czy później. Ja nawet nie tyle, że w to wierzę, ja to po prostu wiem, bo tak jest.
1: Czyli 4 września startujecie, no będziemy chyba relacjonować.
0: Liczę na to, że też LRT się do tego dołączy, a za pośrednictwem waszym też i ludzie, którzy niech udostępniają tą informację właśnie na swoich social mediach, na swoich facebookowych profilach i nawet wśród znajomych. A jeżeli uda im się cośkolwiek wpłacić, nawet najmniejszą kwotę, szczere, Bóg zapłaci.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję ślicznie.
1: Była to rozmowa z wolontariuszem hospicjum Piotrem Szymańskim. Razem pokażmy, że dobro naprawdę potrafi dotrzeć wszędzie, nawet starym żukiem. I tyle na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę i zachęcam do włączenia się do tej historycznej inicjatywy na rzecz pomocy tym, którzy najbardziej jej potrzebują. Renata Dunajewska, do usłyszenia.